zwierzę nie ma. Bye bye, maszym swima, kockar sam i putuję wlakowima. Bye bye. Bye bye.